abana nk'ibege ni soweto epata konachira konachwa nge rungaba rezo faba ngwanye FM batoz mwaka epata bana nge baroswa bane